0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawyją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
3: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
2: Kontrola była przeprowadzona, zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na 3. i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
5: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
2: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień lipca. W 1944 roku urodzony w Kuczborku Osadzie w powiecie żuromińskim Wincenty Rzymowski został kierownikiem resortu kultury i sztuki PKWN. W 1946 roku Józef Iwaszkiewicz, pseudonim Waga, został schwytany przez Urząd Bezpieczeństwa w Wólce Zatorskiej w gminie Zatory w powiecie pułtuskim. Powodem było rozbrojenie milicjantów z posterunku w Zatorach. W 1950 roku powołano Archiwum Państwowe w Mławie jako oddział powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terytorialny zasięg działania objął powiaty ciechanowski, mławski i przasnyski. Na siedzibę przeznaczono poniemiecki barak przy ulicy Narutowicza 1. W 1966 roku zostało otwarte kino Łydynia w Ciechanowie. Trzecie wówczas w mieście po kinach Nysa i Promień. Mogło się pochwalić najwyższą pierwszą kategorią i nowoczesną aparaturą. W 1972 roku w browarze Kasztelan w Sierpcu rozlano pierwsze piwo. W 1977 roku odbyła się premiera komedii obyczajowej Czy jest tu panna na wydaniu? Zdjęcia powstawały m.in. w Pułtusku.
3: Zapamiętaj sobie, raz na zawsze mnie wychował tylko świat i życzyłbym ci tego, żebyś spełnił to, czego sobie życzysz.
2: W 1982 roku z ośrodka odosobnienia w Warszawie Białołęce zwolniono z internowania urodzonego w Przasnyszu Andrzeja Bulca, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL, jednego z czołowych działaczy i członka Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członka redakcji pierwszego podziemnego pisma w północnej Polsce, Robotnika Wybrzeża.
4: Ogórki teraz zrobiłem, zasoliłem, za dwa dni wyjmuję kapcie.
2: Urodzili się w 1825 roku Wincenty Teofil Popiel, biskup diecezjalny płocki. W 1885 roku ksiądz Ignacy Ptaszyński, kuratus w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie dzięki jego zaangażowaniu został zbudowany kościół, proboszcz w Boleszynie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim. W 1890 roku Maria Elżbieta Malinowska, nauczycielka, osadzona w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1914 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański, aktor.
5: No i co, panie Janku, jak się panu mieszka? Nie widziałem, że pan przywoził coś do mieszkania.
2: W 1924 roku Benedykt Piotrowski, pseudonim Wilk, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Zniczy, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie Franciszka Wypycha, ujawnił się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1954 roku w Makowie Mazowieckim Anna Henrykowska, kierownik Muzeum Ziemi Przasnyskiej, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
6: Ja zawsze sobie jakoś tam przygotowywałam skarbki przed ziemi, pójdę na żywioł.
2: Zmarli w 1915 roku, zginął na terenie Belgii August Grabowski, urodził się w Powierzu w gminie Jan

0: Nowiec Kościelny w powiecie nidzickim walczył po stronie Niemiec w I wojnie światowej. W 1958 roku Sylwester Bizon, dyrektor Banku Ludowego w Brodnicy, utworzył jego oddziały w Jabłonowie Pomorskim, Lidzbarku i Głużnie. Opracował i wydał książkę Powiat i miasto Brodnica w walce o niepodległość. W 1988 roku Michał Stępkowski, pułkownik Wojska Polskiego i zastępca dowódcy 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, stacjonującego w Płocku w randze podpułkownika, a wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W sierpniu 1939 roku jego pułk został przeniesiony w rejon Lidzbarka. 1 września 1939 roku jego pułk stoczył pierwszą walkę na linii Działdowo-Lidzbark, 2 września pod Narzymiem.
1: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 7.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
8: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
7: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
9: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
7: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
10: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
11: Graliśmy 3 utwory, Rosroj, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
7: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.
6: To są wiadomości Radia 7.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób witało wieczorem na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzów świata przyjął najpierw król Filip VI.
13: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością przywiezienia pucharu do domu?
12: Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko przed godziną 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu. Kulminacja fety miała miejsce na Plaza de Cibeles, a na scenę weszli piłkarze i trenerzy. Rodri, wybrany najlepszym piłkarzem mundialu, poprosiłby szczególnie docenić jednego z zawodników. Chciałbym wspomnieć o kimś, kto jest niezwykle ważny dla tej drużyny, kimś bardzo dla mnie wyjątkowym, o zawodniku, który być może często był niesprawiedliwie krytykowany, a który dziś jest częścią historii hiszpańskiej piłki. Zaśpiewajmy razem.
14: Historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran, Ferran.
12: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. Kolejusz zagra w Danii z Orhus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce. Obie nasze drużyny poznały wczoraj potencjalnych rywali w kolejnej rundzie. Lech może trafić na Sabah Baku lub fiński Kups Palosuera, a Zabrzanie na Sturm Graz albo Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami z Glasgow. Sędzia zezwolił na nocne testy antydopingowe kolarzy Tadeja Pogaczara i Jonasa Winigorda między 14 a 15 etapem Tour de France, poinformowała paryska prokuratura w dniu przerwy w wyścigu, odnosząc się do sprawy, która wywołała duże kontrowersje. Po 15 etapie pojawiły się głosy, że źle przespana noc mogła przyczynić się do wypadku Winigorda. Zajmujący o tej pory drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Duńczyk wycofał się w niedzielę z wyścigu.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
15: Pogoda. Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju. Tam też możliwe burze. Rozpogadzać ma się na południu i na zachodzie. Na termometrach generalnie nadal niezbyt wysokie wartości maksymalne. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawyją syreny alarmowe, to test systemów bezpieczeństwa. Nowe parkingi i chodnik w Ciechanowie będą utrudnienia. Kolejne transfery Mławianki a Bucharuna w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Dziś zawyją syreny alarmowe. Usłyszą je m.in. mieszkańcy województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ich uruchomienie jest częścią ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania i ostrzegania ludności, które potrwają do 19:00. Informuje rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła.
3: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie działania syren, procedur alarmowych oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się zgodnie z planem, jutro przewidziano termin rezerwowy. W Ciechanowie powstanie 20 nowych miejsc postojowych, a przy okazji przebudowany zostanie chodnik. Na ulicy Ceramicznej rusza inwestycja wybrana przez mieszkańców w ciechanowskim budżecie obywatelskim. Pomysł cieszył się dużym poparciem mieszkańców, zdobył ponad 500 głosów. Nowa zatoka parkingowa zostanie wybudowana po wschodniej stronie jezdni, w miejscu obecnego pasa zieleni. Ze względu na ograniczoną szerokość terenu konieczna będzie częściowa rozbiórka istniejącego chodnika. W jego miejsce powstanie szersza droga dla pieszych. Inwestycja ma rozwiązać problem niedoboru miejsc parkingowych w tej części osiedla oraz uporządkować parkowanie wzdłuż ulicy Ceramicznej. Od środy nie będzie można tam parkować samochodów. Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia. Mławianka Mława wzmacnia skład na zasadzie rocznego wypożyczenia. Do zespołu dołącza Abu Bakar Yusuf Haruna. Karierę rozpoczynał od reprezentowania barw Akademii Sporting Lagos FC, grającego aktualnie w nigeryjskiej ekstraklasie. Tam był kapitanem drużyn juniorskich. Jego następnym przystankiem stała się Europa, a konkretnie Unia Tarnów, z której 18-latek trafia do Dumy Zawksza. Partnerem medialnym Mławianki Mława jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
3: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
2: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
4: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
2: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
5: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych, to w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
2: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy jednak wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orchus, a wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Wiemy, że będzie ciężko, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
7: Bardzo ciężko. W ogóle nie myślę o wyniku. Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio i oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj żadną białą flagą albo coś takiego. Po prostu mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo trudniej.
6: Mecz Lecha w Danii o 19, a Górnika w Turcji o 20. Wielka feta w Madrycie. Prawie 2 miliony kibiców powitało na ulicach stolicy piłkarskich mistrzów świata. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0, a trener Luis de la Fuente podkreślał podczas fety, że to zasługa całej drużyny. Mamy szczęście mieć 26 fantastycznych ludzi, którzy są również fantastycznymi piłkarzami, najlepszymi na świecie. To dla mnie zaszczyt móc nimi kierować, tak samo jak dzielić tę chwilę z moim sztabem szkoleniowym i wszystkimi, którzy pracują dla dobra reprezentacji. Ale przede wszystkim nie zapominajcie o jednym, tak jak mówiłem 2 lata temu, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. Głośno było także na ulicach Buenos Aires, bo Argentyńczycy mimo porażki w finale powitali swoich piłkarzy również jak bohaterów. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski może dołączyć do europejskiego giganta. Środkowy doszedł do porozumienia z Unicaja Málaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. A teraz jego usługami zainteresowana jest przede wszystkim utytułowana Barcelona. Rozstawieni z numerem 1 Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzami Tituanem Droguetem i Kyrianem Jacquetem 6-7-1-6 w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w Estoril. Zieliński był jedynym polskim tenisistą startującym w tej imprezie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
9: Pogoda!
2: Maksymalnie na termometrach dziś od zaledwie 15 stopni na północnym wschodzie do nawet 22 lokalnie na południowym wschodzie. Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju, tam też spodziewajcie się burz. Rozpogodzenia możliwe na południu i na zachodzie kraju.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
1: Ta droga jest tam potrzebna, bo ta, która teraz jest, jest już dosyć zdegradowana i rzeczywiście jazda samochodem czy czymkolwiek innym no nie należy do zbyt przyjemnych. To jest drugi etap przebudowy odcinka od Myczówki do Suchego Gruntu. W roku poprzednim zrealizowaliśmy na odcinku około...
0: Rozstrzygnięcie przetargu przyniosło oszczędności.
1: Ta oferta firmy, która wygrała przetarg, jest bardzo korzystna, bo wartość kosztorysowa to było ponad 9 milionów, natomiast oferta jest na 6 milionów 200 tysięcy złotych, a więc bardzo korzystnie. Tutaj środki, które własne trzeba było zaangażować, będą zdecydowanie mniejsze i będziemy mogli je przeznaczyć na inne działania drogowe.
0: Inwestycja będzie kosztować ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokrywa 70% kosztów inwestycji. Katarzyna Rajkowska została wicemistrzynią Europy juniorek w grze podwójnej. Zawodniczka olimpijczyka Jerzewo razem z Natalią Bogdanowicz wywalczyła srebrny medal podczas zawodów w portugalskim Gondomar. W finale Polki stoczyły zacięty pięciosetowy pojedynek z rozstawionymi z numerem 1 Francuzkami Niną Guo-Zheng i Leną Hohart. Po emocjonującym meczu uległy rywalkom 2-3. To wyraźny krok naprzód w porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami w Ostrawie, gdzie Rajkowska i Bogdanowicz zakończyły rywalizację na etapie ćwierćfinału. Polska reprezentacja wróciła z Portugalii z dorobkiem 5 medali.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 040.

0: 38 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje. Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
3: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
2: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół ciśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
4: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
2: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
5: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
2: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 3 przeszkody, tyle dzieli polskie kluby od piłkarskiego raju. Dziś rozpoczyna się dla nich walka o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy powalczą o to 2 polskie drużyny. Lech Poznań w ścieżce mistrzowskiej rozpoczyna eliminację od starcia z mistrzem Danii Orhus. To ciekawy zespół, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Orhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze, mocno zapracował na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami, oni mają swoją filozofię gry i nie dopasowują jej do taktyki rywala. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Lech w Danii zagra o 19, a godzinę później walkę o awans rozpocznie Górnik Zabrze. Tu poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo rywalem polskiej drużyny jest Fenerbahce. To oczywiste, że nie jesteśmy faworytami, mówi trener Michał Gaszparik.
7: Chcemy na pewno w defensywie dobrze bronić, ale chcemy mieć i aktywitę w tej ofensywie, być dobry w kontratakach. Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce. Ja jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądało przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
6: Mecz w Stambule o 20. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Prowodyrem był argentyński pomocnik Leandro Paredes, który starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować się w turniejach kobiet. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś. Kilka federacji sportowych, w tym World Athletics i World Boxing, wprowadziło podobne testy genetyczne w ostatnich latach. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tylko zawodniczki, których płeć została ustalona na podstawie jednorazowego testu, będą uprawnione do udziału w zawodach kobiet podczas igrzysk. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA 2 tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
9: Pogoda.
2: Rozpogodzenia możliwe na południu i na zachodzie. Wszędzie może padać deszcz. W północnej połowie kraju możliwe też burze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień lipca. W 1944 roku urodzony w Kuczborku Osadzie w powiecie żuromińskim Wincenty Rzymowski został kierownikiem resortu kultury i sztuki PKWN. W 1946 roku Józef Iwaszkiewicz, pseudonim Waga, został schwytany przez Urząd Bezpieczeństwa w Wólce Zatorskiej w gminie Zatory w powiecie pułtuskim. Powodem było rozbrojenie milicjantów z posterunku w Zatorach. W 1950 roku powołano Archiwum Państwowe w Mławie jako oddział powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terytorialny zasięg działania objął powiaty Ciechanowski, Mławski i Przasnyski. Na siedzibę przeznaczono poniemiecki barak przy ulicy Narutowicza 1. W 1966 roku zostało otwarte kino Łydynia w Ciechanowie. Trzecie wówczas w mieście po kinach Nysa i Promień. Mogło się pochwalić najwyższą pierwszą kategorią i nowoczesną aparaturą. W 1972 roku w browarze Kasztelan w Sierpcu rozlano pierwsze piwo. W 1977 roku odbyła się premiera komedii obyczajowej Czy jest tu panna na wydaniu? Zdjęcia powstawały m.in. w Pułtusku.
3: Zapamiętaj sobie, raz na zawsze mnie wychował tylko
2: w tym roku odbyła się premiera komedii obyczajowej Czy jest tu panna na wydaniu? Zdjęcia powstawały m.in. w Pułtusku.
3: Zapamiętaj sobie, raz na zawsze mnie wychował tylko świat i życzyłbym Ci...

0: ogórki teraz zrobiłem, zasoliłem, za dwa dni wyjmuję kapcie.
1: Urodzili się. W 1825 roku Wincenty Teofil Popiel, biskup diecezjalny płocki. W 1885 roku ksiądz Ignacy Ptaszyński, kuratus w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie dzięki jego zaangażowaniu został zbudowany kościół, proboszcz w Boleszynie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim. W 1890 roku Maria Elżbieta Malinowska, nauczycielka, osadzona w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1914 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański, aktor.
2: No i co, panie Janku, jak się panu mieszka? Nie widziałem, że pan przywoził coś do mieszkania.
1: W 1924 roku Benedykt Piotrowski, pseudonim Wilk, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Zniczy, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie Franciszka Wypycha, ujawnił się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1954 roku w Makowie Mazowieckim Anna Henrykowska, kierownik Muzeum Ziemi Przasnyskiej, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
3: Ja zawsze sobie jakoś tam przygotowywałam skarbki przed wieku te na żywioł.
1: Zmarli w 1915 roku, zginął na terenie Belgii August Grabowski. Urodził się w Powierzu w gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim. Walczył po stronie Niemiec w I wojnie światowej. W 1958 roku Sylwester Bizon, dyrektor Banku Ludowego w Brodnicy, utworzył jego oddziały w Jabłonowie Pomorskim, Lidzbarku i Górznie. Opracował i wydał książkę Powiat i miasto Brodnica w walce o niepodległość. W 1988 roku Michał Stępkowski, pułkownik Wojska Polskiego i zastępca dowódcy 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, stacjonującego w Płocku w randze podpułkownika, a wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W sierpniu 1939 roku jego pułk został przeniesiony w rejon Lidzbarka. 1 września 1939 roku jego pułk stoczył pierwszą walkę na linii Działdowo-Lidzbark, 2 września pod Narzymiem.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Konrad Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzemiński. Do godziny 19 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
3: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
2: Ważne, by odróżnić 2 sygnały.
3: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
2: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
4: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
2: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
5: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
2: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl.

0: Wrocław.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Jest godzina 11.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Ćwiczenia alarmowe w Polsce, syreny mogą zawieć nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
7: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
6: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano, policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
8: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
6: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
9: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen.
10: Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze.
9: Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce.
6: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518-967-702.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płynie.

0: Piastowsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
7: Tu Radio

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych. Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
3: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
2: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienie o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko, muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
4: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
2: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
5: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
2: Sprawą gróźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje. A co dopiero, jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
6: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy. A czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
7: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
8: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, tak jest zawsze jakiś fan z tego.
2: Mówiły Zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.

0: Warsztat stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej.

0: wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
2: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
1: A po co mu to zboże?
2: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
1: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
3: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy. Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
3: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
2: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
2: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
5: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
2: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
6: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
2: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA. Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
3: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
2: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
4: Od chwili przyjęcia zawiadomienia Legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
2: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. W sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
5: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
2: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedną, jedyną, najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.

0: Reklama. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec utrudnień na ulicy Szwankę, Ciechanów z nową drogą. Wysokie temperatury wrócą, a wraz z nimi tłumy nad wodą. Rozsądek może uratować życie. Kolejne transfery mławianki Abu Haruna w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie zakończyła się kompleksowa modernizacja ulicy Karola Szwankę na osiedlu Płońska. Inwestycje oficjalnie otworzyli wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i prezydent miasta Krzysztof Kosiński. Po ponad roku prac do użytku oddano blisko kilometrowy odcinek drogi z nową nawierzchnią, ścieżką rowerową, chodnikami, oświetleniem LED oraz dodatkowymi miejscami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Powstała nowa kanalizacja deszczowa, która ma zapewnić skuteczne odwodnienie drogi, a także wydzielona droga dla rowerów i chodnik prowadzący od ulicy Płońskiej do Ranieckiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 400 000 zł. 75% kosztów pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Choć dziś pogoda nie zachęca do kąpieli, synoptycy zapowiadają powrót wysokich temperatur już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że nad jeziorami i zalewami znów pojawią się tłumy wypoczywających. W powiecie sierpeckim ochłodzić można się nad jeziorami Urszulewskim, Bledzewskim i Szczutowskim. Starosta Przemysław Burzyński apeluje o rozwagę.
3: Korzystajcie ze strzeżonych plaż i stosujcie się do zaleceń, czyli jeżeli jest biała flaga, czyli kąpiel dozwolona, czerwona flaga, kąpiel zakazana. Przede wszystkim bez alkoholu.
2: Niebezpieczne jest również przecenianie własnych możliwości podczas pływania.
3: Jeżeli wypłynę, to jeszcze muszę drugie tyle wrócić i czasami, żeby nie przecenić swoich umiejętności, bo wśród ratowników jest taka zawsze reguła, że jak biegniesz i się zmęczysz, to pójdziesz. Jeżeli jedziesz na rowerze, się zmęczysz, zejdziesz z roweru i będziesz prowadził rower, ale jeżeli wypłyniesz i się zmęczysz, woda ci nie wybaczy. Dlatego pamiętajcie, korzystajcie z rozwagi z akwenów wodnych, aby nie było tragedii.
2: Od początku czerwca w Polsce utonęło 89 osób. Najczęstszymi przyczynami tragedii są kąpiel w miejscach niestrzeżonych, alkohol oraz przecenianie własnych umiejętności. Sport. Mławianka Mława wzmacnia skład. Na zasadzie rocznego wypożyczenia do zespołu dołącza Abu Bakar Yusuf Haruna. Karierę rozpoczynał od reprezentowania barw Akademii Sporting Lagos FC, grającego aktualnie w nigeryjskiej ekstraklasie. Tam był kapitanem drużyn juniorskich. Jego następnym przystankiem stała się Europa, a konkretnie Unia Tarnów, z której 18-latek trafia do Dumy Zawksza. Partnerem medialnym Mławianki Mława jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 18 stopni w regionie dziś, w nocy bezchmurnie, ale czeka nas chłodny poranek. 9 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie waha się.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607

0: 708 730
1: 147. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamu w PiS wciąż realne. Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk.
3: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
3: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
4: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
3: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
2: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
5: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
2: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
6: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
2: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o supernowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
7: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
2: To najnowocześniejsze roboty tego typu, wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów stawia na elektryki, do miejskiej floty dołączą kolejne autobusy. Droga Mleczówka-Suchy Grunt doczeka się przebudowy, powiat zaoszczędzi na inwestycji. Srebrny sukces Katarzyny Rajkowskiej, zawodniczka olimpijczyka Jeżewo na podium Mistrzostw Europy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciechanów kupi 2 kolejne autobusy elektryczne. Miasto pozyskało na ten cel ponad 3 300 000 zł z funduszy europejskich dla Mazowsza. Nowe pojazdy mają wyjechać na ulicę za 2 lata. Autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do przewozu co najmniej 45 pasażerów. Skorzystają z nich m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice podróżujący z wózkami dziecięcymi. Na wyposażeniu znajdą się elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, monitoring, system GPS oraz przyciski do sygnalizowania zamiaru wysiadania. To kolejny etap modernizacji taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. Obecnie spółka dysponuje 39 autobusami obsługującymi 15 linii, z czego 6 jest pojazdami elektrycznymi. W przyszłym roku do floty dołączą kolejne 2 autobusy zakupione dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu unijnemu. Powstaną też 4 nowe punkty ładowania. Powiat żuromiński podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej Mleczówka-Suchy Grunt. Inwestycja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Przebudowany zostanie ponad 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną nowe chodniki w kalejach i zatorowiźnie. Zjazdy do posesji, system odwodnienia, uporządkowane zostaną pobocza oraz wykonane nowe oznakowanie. Stan tej drogi jest zły, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Ta droga jest tam potrzebna, bo ta, która teraz jest już dosyć zdegradowana. I rzeczywiście jazda samochodem czy czymkolwiek innym nie należy do zbyt przyjemnych. To jest drugi etap przebudowy odcinka od Mleczówki do Suchego Gruntu. W roku poprzednim zrealizowaliśmy na odcinku około 2 km. W tym roku ten pozostały odcinek zostanie zrealizowany.
2: Rozstrzygnięcie przetargu przyniosło oszczędności.
3: Ta oferta firmy, która wygrała przetarg, jest bardzo korzystna, bo wartość kosztorysowa to było ponad 9 milionów, natomiast oferta jest na 6 200 000 zł, a więc bardzo korzystnie. Tutaj środki, które własne trzeba było zaangażować, będą zdecydowanie mniejsze i będziemy mogli je przeznaczyć na inne działania drogowe.
2: Inwestycja będzie kosztować ponad 6 200 000 zł. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokrywa 70% kosztów modernizacji. Sport. Katarzyna Rajkowska została wicemistrzynią Europy juniorek w grze podwójnej. Zawodniczka olimpijczyka Jeżewo razem z Natalią Bogdanowicz wywalczyła srebrny medal podczas zawodów w portugalskim Gondomar. W finale Polki stoczyły zacięty 5-setowy pojedynek z rozstawionymi z numerem 1 Francuzkami Niną Guo-Zheng i Leaną Hochart. Po emocjonującym meczu uległy rywalkom 2-3. To wyraźny krok naprzód w porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami w Ostrawie, gdzie Rajkowska i Bogdanowicz zakończyły rywalizację na etapie ćwierćfinału. Polska reprezentacja wróciła z Portugalii z dorobkiem 5 medali.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 18 stopni w regionie dziś, w nocy bezchmurnie, ale czeka nas chłodny poranek. 9 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie waha się.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7. W regionie...

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Jest godzina 16.
0: To są wiadomości Radia 7.
9: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
10: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
9: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, która ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
9: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także przyszedł do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
9: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 kilometrów sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień lipca. W 1944 roku urodzony w Kuczborku Osadzie w powiecie żuromińskim Wincenty Rzymowski został kierownikiem resortu kultury i sztuki PKWN. W 1946 roku Józef Iwaszkiewicz, pseudonim Waga, został schwytany przez Urząd Bezpieczeństwa w Wólce Zatorskiej w gminie Zatory w powiecie Pułtuskim. Powodem było rozbrojenie milicjantów z posterunku w Zatorach. W 1950 roku powołano Archiwum Państwowe w Mławie jako oddział powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Terytorialny zasięg działania objął powiaty Ciechanowski, Mławski i Przasnyski. Na siedzibę przeznaczono poniemiecki barak przy ulicy Narutowicza 1. W 1966 roku zostało otwarte kino Łydynia w Ciechanowie. Trzecie wówczas w mieście po kinach Nysa i Promień. Mogło się pochwalić najwyższą pierwszą kategorią i nowoczesną aparaturą. W 1972 roku w browarze Kasztelan w Sierpcu rozlano pierwsze piwo. W 1977 roku odbyła się premiera komedii obyczajowej Czy jest tu panna na wydaniu? Zdjęcia powstawały m.in. w Pułtusku.
3: Zapamiętaj sobie raz na zawsze, mnie wychował tylko świat i życzyłbym ci tego, żebyś spełnił to, czego sobie życzysz.
2: W 1982 roku z ośrodka odosobnienia w Warszawie Białołęce zwolniono z internowania urodzonego w Przasnyszu Andrzeja Bulca, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL, jednego z czołowych działaczy i członka Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członka redakcji pierwszego podziemnego pisma w północnej Polsce, Robotnika Wybrzeża.
4: Ogórki teraz zrobiłem, zasoliłem, za dwa dni wyjmuję kapcie.
2: Urodzili się. W 1825 roku Wincenty Teofil Popiel, biskup diecezjalny płocki. W 1885 roku ksiądz Ignacy Ptaszyński, kuratus w Koszelewach w gminie Rybno w powiecie działdowskim, gdzie dzięki jego zaangażowaniu został zbudowany kościół, proboszcz w Boleszynie w gminie Grodziczno w powiecie nowomiejskim. W 1890 roku Maria Elżbieta Malinowska, nauczycielka, osadzona w obozach koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Ravensbrück, przeżyła okupację niemiecką. W 1914 roku w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim Zdzisław Szymański, aktor.
5: No i co, panie Janku, jak się panu mieszka? Nie widziałem, że pan przywoził coś do mieszkania.
2: W 1924 roku Benedykt Piotrowski, pseudonim Wilk, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Zniczy, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, w oddziale Marcjana Sarnowskiego, a następnie Franciszka Wypycha, ujawnił się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie, dalsze losy nieznane. W 1954 roku w Makowie Mazowieckim Anna Henrykowska, kierownik Muzeum Ziemi Przasnyskiej, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
6: Ja zawsze sobie jakoś tam przygotowywałam skarbki przed ziemi, kurde na żywioł.
2: Zmarli w 1915 roku, zginął na terenie Belgii August Grabowski. Urodził się w Powierzu w gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim. Walczył po stronie Niemiec w I wojnie światowej. W 1958 roku Sylwester Bizon, dyrektor Banku Ludowego w Brodnicy, utworzył jego oddziały w Jabłonowie Pomorskim, Lidzbarku i Górznie. Opracował i wydał książkę Powiat i miasto Brodnica w walce o niepodległość. W 1988 roku Michał Stępkowski, pułkownik Wojska Polskiego i zastępca dowódcy 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, stacjonującego w Płocku w randze podpułkownika, a wchodzącego w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W sierpniu 1939 roku jego pułk został przeniesiony w rejon Lidzbarka. 1 września 1939 roku jego pułk stoczył pierwszą walkę na linii Działdowo-Lidzbark, 2 września pod Narzymiem.
7: Tu Radio 7.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Docks, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
2: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku – ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
4: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
5: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest sporo zrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
4: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
6: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
4: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
6: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
4: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
2: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
7: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
2: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje Straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518-967-702.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec utrudnień na ulicy Szwankę, Ciechanów z nową drogą. Wysokie temperatury wrócą, a wraz z nimi tłumy nad wodą. Rozsądek może uratować życie. Kolejne transfery mławianki Abu Haruna w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. W Ciechanowie zakończyła się kompleksowa modernizacja ulicy Karola Szwankę na osiedlu Płońska. Inwestycje oficjalnie otworzyli wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i prezydent miasta Krzysztof Kosiński. Po ponad roku prac do użytku oddano blisko kilometrowy odcinek drogi z nową nawierzchnią, ścieżką rowerową, chodnikami, oświetleniem LED oraz dodatkowymi miejscami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Powstała nowa kanalizacja deszczowa, która ma zapewnić skuteczne odwodnienie drogi, a także wydzielona droga dla rowerów i chodnik prowadzący od ulicy Płońskiej do Ranieckiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7 400 000 zł. 75% kosztów pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Choć dziś pogoda nie zachęca do kąpieli, synoptycy zapowiadają powrót wysokich temperatur już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że nad jeziorami i zalewami znów pojawią się tłumy wypoczywających. W powiecie sierpeckim ochłodzić można się nad jeziorami Urszulewskim, Bledzewskim i Szczutowskim. Starosta Przemysław Burzyński apeluje o rozwagę.
3: Korzystajcie ze strzeżonych plaż i stosujcie się do zaleceń, czyli jeżeli jest biała flaga, czyli kąpiel dozwolona, czerwona flaga, kąpiel zakazana. Przede wszystkim bez alkoholu.
2: Niebezpieczne jest również przecenianie własnych możliwości podczas pływania.
3: Jeżeli wypłynę, to jeszcze muszę drugie tyle wrócić i czasami, żeby nie przecenić swoich umiejętności, bo wśród ratowników jest taka zawsze reguła, że jak biegniesz i się zmęczysz, to pójdziesz. Jeżeli jedziesz na rowerze, się zmęczysz, zejdziesz z roweru i będziesz prowadził rower, ale jeżeli wypłyniesz i się zmęczysz, woda ci nie wybaczy. Dlatego pamiętajcie, korzystajcie z rozwagi z akwenów wodnych, aby nie było tragedii.
2: Od początku czerwca w Polsce utonęło 89 osób. Najczęstszymi przyczynami tragedii są kąpiel w miejscach niestrzeżonych, alkohol oraz przecenianie własnych umiejętności. Sport. Mławianka Mława wzmacnia skład. Na zasadzie rocznego wypożyczenia do zespołu dołącza Abubakar Yusuf Haruna. Karierę rozpoczynał od reprezentowania barw Akademii Sporting Lagos FC, grającego aktualnie w nigeryjskiej ekstraklasie. Tam był kapitanem drużyn juniorskich. Jego następnym przystankiem stała się Europa, a konkretnie Unia Tarnów, z której 18-latek trafia do Dumy Zawksza. Partnerem medialnym Mławianki Mława jest Radio 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dogs, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Politycy PiS-u muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS-u złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiS-u na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważnym, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
4: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
3: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
5: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
3: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiS-u, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
2: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
6: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
2: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej Armia Izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły, Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obydwa gry w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczynają od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
8: Ledwie dwie doby po finale mundialu rozpoczynają się arcyważne mecze dla polskich klubów. Dzięki wysokiemu miejscu w rankingu Polska po raz pierwszy może wystawić dwa zespoły w eliminacjach. Mistrza i wicemistrza kraju. Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce, ale wierzę, że jest jesteśmy w stanie tutaj pograć.
8: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
7: A żeby awansować do Ligi Mistrzów, polskie zespoły muszą pokonać po trzech rywali. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie pojawią się na boisku jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal. Messi i De Paul zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonego w niedzielę Mundialu. Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario, by odpocząć. Czarni Antrans Sosnowiec rozpoczną jutro grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Nikelusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W drugim półfinale irlandzki Athlone Town zagra z macedońskim ZFK Skopje. Zwycięzca turnieju awansuje do kolejnej, a zarazem ostatniej fazy kwalifikacji.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów stawia na elektryki, do miejskiej floty dołączą kolejne autobusy. Droga Mleczówka - Suchy Grunt doczeka się przebudowy, powiat zaoszczędzi na inwestycji. Srebrny sukces Katarzyny Rajkowskiej, zawodniczka olimpijczyka Jeżewo na podium Mistrzostw Europy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciechanów kupi 2 kolejne autobusy elektryczne. Miasto pozyskało na ten cel ponad 3 300 000 zł z funduszy europejskich dla Mazowsza. Nowe pojazdy mają wyjechać na ulicę za 2 lata. Autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do przewozu co najmniej 45 pasażerów. Skorzystają z nich m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice podróżujący z wózkami dziecięcymi. Na wyposażeniu znajdą się elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, monitoring, system GPS oraz przyciski do sygnalizowania zamiaru wysiadania. To kolejny etap modernizacji taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. Obecnie spółka dysponuje 39 autobusami obsługującymi 15 linii, z czego 6 jest pojazdami elektrycznymi. W przyszłym roku do floty dołączą kolejne 2 autobusy zakupione dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu unijnemu. Powstaną też 4 nowe punkty ładowania. Powiat żuromiński podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej Mleczówka - Suchy Grunt. Inwestycja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Przebudowany zostanie ponad 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną nowe chodniki w kalejach i zatorowiźnie. Zjazdy do posesji, system odwodnienia, uporządkowane zostaną pobocza oraz wykonane nowe oznakowanie. Stan tej drogi jest zły, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
3: Ta droga jest tam potrzebna, bo ta, która teraz jest, jest już dosyć zdegradowana. I rzeczywiście jazda samochodem czy czymkolwiek innym nie należy do zbyt przyjemnych. To jest drugi etap przebudowy odcinka od Mleczówki do Suchego Gruntu. W roku poprzednim zrealizowaliśmy na odcinku około 2 km. W tym roku ten pozostały odcinek zostanie zrealizowany.
2: Rozstrzygnięcie przetargu przyniosło oszczędności.
3: Ta oferta firmy, która wygrała przetarg, jest bardzo korzystna, bo wartość kosztorysowa to było ponad 9 milionów, natomiast oferta jest na 6 200 000 zł, a więc bardzo korzystnie. Tutaj środki, które własne trzeba było zaangażować, będą zdecydowanie mniejsze i będziemy mogli je przeznaczyć na inne działania drogowe.
2: Inwestycja będzie kosztować ponad 6 200 000 zł. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokrywa 70% kosztów modernizacji. Sport. Katarzyna Rajkowska została wicemistrzynią Europy juniorek w grze podwójnej. Zawodniczka olimpijczyka Jeżewo razem z Natalią Bogdanowicz wywalczyła srebrny medal podczas zawodów w portugalskim Gondomar. W finale Polki stoczyły zacięty 5-setowy pojedynek z rozstawionymi z numerem 1 Francuzkami Niną Guo-Zheng i Leaną Hochart. Po emocjonującym meczu uległy rywalkom 2-3. To wyraźny krok naprzód w porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami w Ostrawie, gdzie Rajkowska i Bogdanowicz zakończyły rywalizację na etapie ćwierćfinału. Polska reprezentacja wróciła z Portugalii z dorobkiem 5 medali.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Już 24 lipca zapraszamy na Dni Lidzbarka 2026. Na scenie, położonej między pięknymi jeziorami Zagoszczą, Mig, Bryska, Ira, Kabaretka 2 oraz Dox, Hitano, Roses. Zapraszamy do miasta, które warto odwiedzić.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pasażer pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
2: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
4: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas wschodniego wybrzeża Jemenu nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
2: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go chirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście dwóch lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sports jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Światowe władze poszły śladem m.in. Federacji Lekkoatletycznej i Bokserskiej, które również tego wymagają. Nowe przepisy dziś weszły w życie, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
6: Poprzednie zasady WTA zezwalały na udział kobiet transpłciowych, jeśli zadeklarowały swoją płeć jako żeńską, a następnie utrzymywały obniżony poziom testosteronu przez okres 2 lat przed startem. Choć warto wspomnieć, że w światowym turze nie ma aktualnie żadnej takiej zawodniczki. Od dziś jednak obowiązkiem będzie jednorazowy test na obecność genu SRY, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Zawodniczki decyzję akceptują. Liderka rankingu Aryna Sabalenka jakiś czas temu mówiła nawet wprost, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby kobiety konkurowały z zawodniczkami transpłciowymi. Ale już legenda tenisa, Amerykanka Billie Jean King, postrzega wykluczenie osób transpłciowych jako dyskryminację. W ostatnich latach takie testy wprowadziły Federacje World Boxing i World Athletics. W marcu MKOL zdecydował, że będzie to obowiązkowe dla zawodniczek chcących startować na Igrzyskach Olimpijskich.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: W nocy temperatura około 11 stopni, najcieplej, co ciekawe, nad morzem. Miejscami przelotne opady deszczu. A jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej. Po południu na północy Polski miejscami burze z opadami. A maksymalna temperatura jutro od 19 do 22 stopni. Radio 7. Radio 7.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. Stop! 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: What is the thing is just so you know.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji wobec Polski. Ponad 76 tysięcy złotych to ma być limit zarobków lekarzy. Kąpali się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Grożą za to mandaty od 500 do 1000 złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po celnych atakach Ukrainy na refinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno, możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na to, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów.
3: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowy.
2: Dziś w całym kraju przeprowadzono testy syren alarmowych. Na terenie całej Polski można było usłyszeć syreny. To nie było zagrożenie, a ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Chodzi o przetestowanie sprawności systemów, mówi doradca ministra obrony narodowej Piotr Kobzdej.
4: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie, głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
2: A my wszyscy dostawaliśmy dzisiaj SMS-y zarówno o początku, jak i o zakończeniu ćwiczeń. Przynajmniej powinniśmy takie dostać. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
5: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
2: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany do regeneracji. Poinformowały o tym Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju, objął obszar ponad 1100 hektarów. Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
2: Kąpielowicze z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być jednak trudne, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody. W nocy na Podlasiu możliwe są jeszcze burze, a jutro znowu ma być pochmurniej, burzowo, choć z przejaśnieniami lokalnie. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni, choć nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich i nad morzem, delikatnie poniżej 20, od 17 do 19.